0: ɔhabi a wokɔ mu ɛnsɛ nyankopɔn atwitwagye wasae ba asomdwie mu ɛ sɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nnɛ mu wonnim sɛnea woda yɛ mpɔ daeɛ bi a wosoɛ na ahu ɛnsɛ nyame akyew ɛhyira nka no wata ɛwurade ɛhyira nka wo sɛ nnɔpɛ wabie me
1: Ma,
0: I

Oni abajaliwa ni simoja ni mubia. Na wote free feeling tonto dia imu. Krista uto to ya Abraham be. Amen.